Muzika jako tenkrát. Six o'clock rock. Na rádiu Beat. Birds flying high, you know how I feel.